Afro-Psychedelic. Afro-Psychedelic. Afro-Psychedelic. Afro-Psychedelic. Afro. Psych. Psych. Psych. Psych. Psych. Psycho. Psycho. Psycho. Psycho.